imbilizandlamndana muntu ngembilizandla mntakamama akangibawa ngithi daki ngiyabonga kuza kwethu beyibambile le nto bayidudula le nto kwazwakela kwimnandi wonke umgundlo vonke nawo yebuya baba yalunga yaqonda le nto kulungile ke angibonge kwena kwephesi uphuma manje.

Yebo baba noma uline ngawuzwa kahle eh awukahle kahle uline kuyahohoza kodwa uzwakala kancane ngiyakuzwa nje. Thank you baba.